Flex, samo flex. Aha. Oj, oj, oj. Cymata, pienasty fiala, uwalę z mym. Ha, ha, ha, ha, ha.